Aro ebie asora ube naik masari namgo ro aimando viakinem go ro supiori ma mios num fori ma vero varva murem var ori deke ro aimando padaido ro ambarek wambrure ma wamires ma naik ma srar ienam go na sup suan Papua ini. Ver kapu naik mas rari ramgo emnaf navie abar wos biak ro ari arwo ini. Fafisu korama kowe ari bai me pongaku e bayir be kawasa enamgo mansren kawasa bi enamgo. Kowe fanere orari kowe na boi murama o fasren mangungko. Osanei kowe na mbukum bokoburio mansren ni ro ras ari arwo ro arar rumari kobet nya kada ngora ma korak ari arwo kobet ni kukro nadi pamfno be ngobe ja isunes nonson ala snonson Yesus Kristus masonson rur besere ibia kada ngora ma mokain so ingo roranda kari ngobe dine fara du ari ngobe dine mama popsro ari ngobe dine ukro snonson ngobe ja kada. Amin. Naik masaro do Yesus Kristus rasmuninan nayafa komnaf nabie mansern Allah Yesus marur besren umbiesia manfandorisia wifandorisia panasua sia sia masia mamangorario arisia sebariaso manser nuose dinero refo be kwarna yafa paro ne miai rawo ram randakna rawo sofroyo rasmun biane na niafa do ram bebe o siwia nu randa ki ara sofroyo safur disuru ses di fik komnaf na kwa arbo ine ia difna ek masrar mgo yuno wasia ine wedo yo refo.